Co su brebi naši? Oh, Andromis Giacio Felumbollana, Vandis Bastirra.